0: tanka, tyka, tak.
1: İti ne deli? Hit nedele. Hit nedele. Tim radija. Sponzor hita nedele. Tim radija. Pekara Leka.